0: mi chemelja dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

To jest Moje Radio 24.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł
2: rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Brytyjska policja zatrzymała 12 osób podejrzanych o planowanie zamachu podczas zgromadzenia wyznawców islamu w hrabstwie Suffolk. Aresztowania objęły mężczyzn w wieku od 27 do 60 lat oraz 48-letnią kobietę z różnych hrabstw, którym zarzucono udział w spisku i działalność terrorystyczną. Według policji grupa ma powiązania z ekstremistycznymi ruchami prawicowymi Bounty. Podczas wydarzenia, na którym było obecnych 15 tysięcy osób, przeprowadzono ewakuację uczestników. W hrabstwie Suffolk zapowiedziano zwiększenie patroli policyjnych. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone będą zarządzać cieśniną Ormuz i pobierać opłaty za jej pilnowanie. Amerykańskie władze argumentują, że pozostałe zaangażowane kraje są zamożne. Po nasileniu ataków i zamknięciu cieśniny przez Iran wzrosły ceny ropy, a Reuters informuje o kwestionowaniu zawieszenia broni. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, panuje sucha aura przy temperaturze około 15 do 16 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, opady są bardziej wyraźne, klimtu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali ponto.

Jerba, woda zimna z cytryną albo ciepła. Czy to w ogóle ma sens? Czy to raczej zwykłe miejskie legendy? Jak kawa z rana, to czarna i mocna.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum trwa odnawianie oznakowania poziomego. Prace postępują szybko, jednak mogą wystąpić utrudnienia związane z zajęciem pasów awaryjnych oraz prawego i lewego pasa ruchu naprzemiennie po obu stronach autostrady. Na drodze ekspresowej z 7 na odcinku Kielce. Tokarnia trwają roboty krótkotrwające przy naprawie czujników w nawierzchni. Zajęty jest prawy pas ruchu. Na drodze krajowej do K13 w okolicach przejścia granicznego Rosówek. ROSOW mogą występować zatory spowodowane kontrolą graniczną. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Są nocne marki i poranne Staszki. Ogólnie to świat jest niesprawiedliwie zaprojektowany dla ludzi, którzy lubią nocy. Skowronki i sowy jedni drugim tak naprawdę przeszkadzają. No cóż, poranek, czy jesteś sową, czy jesteś skowronkiem, pora wstać i się udać do pracy, do szkoły, na studia. Niech zostanie z tobą moje Radio 24.

0: Dachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.
3: Przeszłem kto? Przełknął to.

pytanie, taką sondę proponuję. Jakie jest najpopularniejsze poranne kłamstwo ludzkości? Takie, które rano rzucamy przez telefon. A to do szefa, a to do znajomego, a to do córki albo syna. Macie jakieś swoje takie małe poranne oszustwa? Dajcie nam znać na Facebooku Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję ONIE. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne SINOUTEN. Na północy i zachodzie kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Gorzowa, panuje sucha pogoda przy temperaturach wynoszących od 15 do 16 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, występuje opad deszczu lub lekkie opady. Temperatury w tych miejscach wahają się od 16 do 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W wyniku ataku na dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zginął obywatel Indii, a 8 osób zostało rannych. Incydent miał miejsce na wodach Omanu, gdzie jednostki zostały trafione przez irańskie pociski. Strona irańska oskarżyła statki o ignorowanie ostrzeżeń oraz korzystanie z nielegalnych tras, podczas gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały prawo do odwetu na działania Iranu. Armia Stanów Zjednoczonych poinformowała o zakończeniu trwającej 5 godzin serii ataków na cele wojskowe w Iranie, przeprowadzonych na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. Według doniesień medialnych wybuchy wystąpiły również w pobliżu stolicy Kurdystanu. Dowództwo amerykańskie zapowiedziało kontynuowanie nalotów mających na celu osłabienie irańskich zdolności ofensywnych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, panuje sucha aura przy temperaturze od 15 do 16 stopni Celsjusza. Na zachodzie, w Gorzowie, również jest sucho. W centralnej i południowej Polsce, w tym w Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu, występuje lekki deszcz przy temperaturach od 16 do 19 stopni Celsjusza. Na wschodniej i południowej części kraju, w okolicach Suwałk, Rzeszowa i Krakowa, również utrzymują się opady przy temperaturze około 16 do 18 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam kciuki.

Wiecie, koło 9:00, wszystko jedno. Taka ładna w filiżance z serduszkiem. Tylko że często takie próby bycia baristą we własnej kuchni mają opłakany skutek. Przynajmniej u mnie. Całe te wytwory bardzo często lądują w zlewie. A jak tam u was? Możecie podzielić się własnymi przepisami na kawę na naszym Facebooku. Zostańcie z Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Luboszów a węzłem Krzyżowa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w związku z remontem mostu. Na drodze ekspresowej 1 w miejscowości Zwardoń wprowadzono zakaz wjazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 7,5 tony ze względu na zamknięcie tuneli po stronie słowackiej. Na drodze krajowej DK-29 w miejscowości Krosno-Odrzański obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych z powodu złego stanu technicznego nawierzchni wnętrznej. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

A jeden start i kto pierwszy do łazienki, to normalna walka o ogień w rodzinnym gronie. Mam nadzieję, że dzisiaj byłeś pierwszy, byłaś pierwsza, ja byłem akurat, co się nie zdarza często. Pozdrawiam też tych panów, którzy mają w domu na przykład 3, 4 albo 5 pań, to potrafi być już poranna apokalipsa. Takiej muzycznie nie będzie. Moje radio.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 15 do 19 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, panuje sucha pogoda. Tymczasem w centralnej części Polski oraz na południu, w tym w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, występuje lekki deszcz. Na wschodniej części kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, również utrzymują się opady. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W wyniku ataku na dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zginął obywatel Indii, a 8 osób zostało rannych. Incydent miał miejsce na wodach Omanu, gdzie jednostki zostały trafione przez irańskie pociski. Strona irańska oskarżyła statki o ignorowanie ostrzeżeń oraz korzystanie z nielegalnych tras, podczas gdy Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały prawo do odwetu na działania Iranu. Armia Stanów Zjednoczonych poinformowała o zakończeniu trwającej 5 godzin serii ataków na cele wojskowe w Iranie, przeprowadzonych na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. Według doniesień medialnych wybuchy wystąpiły również w pobliżu stolicy Kurdystanu. Dowództwo amerykańskie zapowiedziało kontynuowanie nalotów mających na celu osłabienie irańskich zdolności ofensywnych. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach od 16 do 20 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha aura przy temperaturze około 16-17 stopni. W centralnej części kraju oraz na południu, w tym w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, występuje lekki deszcz kolejny. Najcieplejszy odczyt odnotowano we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 20 stopni Celsjusza Conti. Na wschodzie, w Suwałkach, opady są bardziej wyraźne przy 16 stopniach. Conido. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1020 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

pytanie poranne kolejne. Czy zabieracie sobie śniadanie albo drugie śniadanie do pracy na później? Co pewnie i tak zjemy, za czym to później przyjdzie do nas, czy raczej nie i, że tak powiem, cały dzień na głodnego. Proszę was, wejdźcie na naszego Facebooka i podzielcie się własnymi spostrzeżeniami.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Luboszów a węzłem Krzyżowa, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę w związku z remontem mostu. Na drodze ekspresowej 1 w miejscowości Zwardoń wprowadzono zakaz wjazdu dla pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 7,5 tony ze względu na zamknięcie tuneli po stronie słowackiej. Na drodze krajowej DK-29 w miejscowości Krosno-Odrzański obowiązuje zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych z powodu złego stanu technicznego nawierzchni pięczyn. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Albo czasami się obudzimy i człowiek taki jakiś nieobudzony. No niby technicznie wstał, ale zęby, ubranie, klucze, śniadanie, wszystko na autopilocie. Mózg jakoś nie chce się w to włączyć. Proponuję kawę i odrobinę energii z głośnika w moje Radio 24.

Bywają i takie poranki, no przynajmniej u mnie, że wszystko robię jakby na autopilocie. Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze i mój mózg jakby w ogóle się w to nie angażował. Interesująca jest ta fizjologia mózgu, prawda?

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi odpowiednio 17 i 16 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W zachodniej części kraju, w Gorzu, odnotowujemy 18 stopni Celsjusza i suchą pogodę. W centralnych regionach, w Poznaniu oraz Warszawie, termometry wskazują 17 stopni przy lekkim deszczu. Na południu Polski we Wrocławiu temperatura sięga 20 stopni, natomiast w Krakowie jest 18 stopni Celsjusza, również przy lekkich opadach. Wschodnia część kraju to Rzeszów z temperaturą 19 stopni oraz Suwałki, gdzie odnotowujemy 16 stopni Celsjusza i opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pontonowych.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: raz. Chodź, Cyrusie, zabierz mnie.
1: Dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto najświeższe informacje w serwisie Moje Radio 24 i Pętoł. Premier Donald Tusk poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej, że jesienią na terenie Polski odbędą się ćwiczenia NATO. W manewrach wezmą udział żołnierze brytyjscy oraz francuscy. Decyzja o wspólnym treningu zapadła w poniedziałek po spotkaniu członków koalicji chętnych. Z tragicznych wydarzeń w górach wiadomo, że polski turysta w wieku 40 lat zginął w Tatrach Wysokich. Mężczyzna upadł z wysokości około 200 metrów na nieoznakowanym szlaku podczas wspinaczki na czarny szczyt. O zdarzeniu powiadomiła służby ratunkowe partnerka zmarłego go. Jest to kolejny przypadek w ostatnich dniach, gdy brak odpowiedniego przygotowania zmusił ratowników do podjęcia akcji w tym rejonie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowano 17 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centrum kraju temperatura waha się między 18 a 19 stopniami. W Poznaniu panuje sucha pogoda, natomiast w Warszawie występuje lekki deszcz. Na południu Polski termometry wskazują od 20 do 22 stopni. We Wrocławiu jest sucho, podczas gdy w Krakowie i Rzeszowie trwa opad. W Suwałkach temperatura wynosi 17 stopni, a w Gorzowie odnotowano 19 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Po 9:00 poranny pośpiech, ale wyłączmy go na chwilę, zwłaszcza ci z was, którzy mają na drugą zmianę, albo po prostu mają dzisiaj wolne, czego serdecznie i z całego serca zazdroszczę.

A jak się wczoraj zabalowało troszeczkę, to potem rano bywa takie trochę na autopilocie, co nie? Automatyczne zęby, automatyczne ubranie, automatyczne klucze. Od jasnej, gdzie są te klucze? No właśnie, zupełnie bez zaangażowania mózgu. Bardzo ciekawe, jak ta nasza głowa potrafi sama sobie włączyć tryb automatycznego sterowania.

Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Pyrzowice a węzłem Piekary Śląskie w kierunku Gliwic występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Brzegi, Mnichów, prowadzone są roboty krótkotrwające, skutkujące zajęciem prawego pasa ruchu w kilometrze 15 i 913. Na autostradzie A4 na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOP Zamiechów. Wyłączony został pas wyłączania i włączania po stronie lewej w kierunku Rzeszowa. Pan to? Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A bywa też tak z samego rana, że człowiek się budzi i myśli: łomatko, łorany, to już, i od razu przechodzi w tryb naddźwiękowy. Pasta, szczotka, kubek, zimna woda, tak było kiedyś w jednej piosence. A u nas w życiu bywa tak samo, tylko 4 razy szybciej, 4 razy bardziej i 8 razy mocniej. Mam nadzieję, że dzisiaj się nigdzie nie spóźnicie. Dynamicznie, także muzycznie, w moje Radio 24.

takie pytanie. Czy warto od rana sprawdzać, co się dzieje na świecie, czy lepiej zachować spokój w głowie? My w Moje Radio 24, jak być może zauważyliście, serwisów informacyjnych nie nadajemy. Wyszliśmy z założenia, że każdy ma komórkę i jak chce, to sobie sprawdzi. My skupiamy się na muzyce. Takiej, która pobudza z samego rana.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję Kyoto. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali ponto. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy 17 stopni Celsjusza przy suchej aurze. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, temperatura oscyluje wokół 19 stopni. Najcieplejszy odczyt zarejestrowano we Wrocławiu, gdzie termometr pokazuje 22 stopnie. Na południu i wschodnim krańcu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, występuje lekki deszcz, natomiast w Suwałkach panuje sucha pogoda przy 17 stopniach Celsjusza. W Warszawie odnotowano 18 stopni Celsjusza oraz niewielkie opady. To nie dziwne.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Unia Europejska rozpoczęła drugi klaster negocjacji dotyczących akcesji Ukrainy. Etap ten dotyczy kwestii polityki zagranicznej oraz obronności. Pamiętajmy, choć Kijów opowiada się za przyspieszoną ścieżką do członkostwa, nie wszystkie europejskie stolice podzielają to stanowisko. W wiadomościach lokalnych pojawiły się doniesienia dotyczące radnych Koalicji Obywatelskiej w Piasecznie. Pojawiły się informacje o rzekomym korzystaniu przez nich z usług przychodni miejskiej poza oficjalną kolejką po kontakcie z kierownictwem placówki Ponta. Niektórzy pracownicy medyczni oraz była recepcjonistka potwierdzili, że wizyty były rejestrowane bez zachowania kolejności obowiązującej innych pacjentów. Radni oraz burmistrz Piaseczna zaprzeczyli tym doniesieniom, wskazując jednocześnie, że nie byli informowani o takich praktykach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 18 do 22 stopni Celsjusza. Kontuj ją. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W centralnych regionach, w Poznaniu oraz Gorzowie, termometry wskazują 19 stopni kąti-kąci. Sytuacja na południu jest zróżnicowana. We Wrocławiu mamy 22 stopnie i suchą aurę, natomiast w Krakowie występuje opad deszczu przy temperaturze 21 stopni. Na wschodzie Polski, w Rzeszowie, temperatura sięga 22 stopni, jednak towarzyszy jej lekki deszcz kąti. W Suwałkach aktualnie odnotowujemy 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali pompa.
1: To jest Moje Radio 24.

już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę jednak zgłodniałem.

tylko serdecznie zaprosić na dziś, na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział, wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty dilera. Zapraszam o

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 18 do 22 stopni Celsjusza. Kontuj ją. Na północy kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym lub słabym wietrze. W centralnych regionach w Poznaniu oraz Gorzowie termometry wskazują 19 stopni konti-konci. Sytuacja na południu jest zróżnicowana. We Wrocławiu mamy 22 stopnie i suchą aurę, natomiast w Krakowie występuje opad deszczu przy temperaturze 21 stopni. Na wschodzie Polski, w Rzeszowie, temperatura sięga 22 stopni, jednak towarzyszy jej lekki deszcz kącio. W Suwałkach aktualnie odnotowujemy 18 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1020 hektopaskali kątowych.

Już po 11 czas zabrać was w krainę wypełnioną największymi klasycznymi hitami. Nic więcej, aż do godziny 12 w moje Radio 24.

60 minut klasycznych hitów.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Minęło południe, w związku z tym otwieramy naszą skrzynkę z polskimi gwiazdami. Przez najbliższą godzinę tylko i wyłącznie polskie kawałki. Zapraszam.

0: Dobrze, w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto-przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Politycy różnych ugrupowań skomentowali zatrzymanie Macieja Świrskiego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W wypowiedziach powoływano się na liczne nieprawidłowości w działaniu Polskiej Fundacji Narodowej, której członkiem był mężczyzna. Agenci zatrzymali byłych pracowników organizacji w związku z postępowaniem dotyczącym nadużycia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz wyrządzenia szkody majątkowej. W wiadomościach zagranicznych pojawiły się doniesienia o serii ataków z Ukrainy oraz narastającym kryzysie w regionie. Pojawiły się alarmujące głosy o nadchodzącym konflikcie, określanym jako początek piekła. Trwa debata na temat tego, czy Ukraina uzna skalę zbrodni wołyńskiej. Eksperci wskazują, że jedynie przeprowadzone ekshumacje mogą przekonać stronę ukraińską do uznania skali wydarzeń historycznych w tym regionie. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury w granicach 19 do 26 stopni Celsjusza. Kantiu. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, panuje sucha pogoda przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, Panin, Poznaniu i Gorzu Wielkopolskim, termometry wskazują 24 stopnie Ponci. Warszawa zmaga się z lekkim deszczem. Na południu kraju, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura osiąga 26 stopni Celsjusza, jednak towarzyszą jej opady. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali kontroli.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 13:00, pora na 3-godzinny blok pozdrowień w moje Radio 24. Wybieracie numer telefonu 22 602 0068. To jest 22 602 0068. Tam się zgłasza pan automat. Na pana automata nagrywacie, moi drodzy, pozdrowienia oraz wybieracie piosenkę. Ja to dostaję u siebie na ekran i już za chwileczkę, już za momencik pojawia się na naszej antenie. Maciek Chorzowski, zapraszam.

to moje Radio 24. Chciałbym serdecznie zaprosić Was do zajrzenia na naszego YouTube'a. Tam znajdziecie wszystkie programy, które codziennie po 19 w moje Radio 24 możecie usłyszeć, z tym, że nie trzeba czekać, są na życzenie. Nie uprawiamy żebrania o suby ani o lajki, natomiast jeżeli chcielibyście skomentować, to bardzo chętnie odpowiadamy na wszystkie.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję IMTI. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 19 oraz 23 stopnie Celsjusza przy suchej aurze. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, odnotowujemy 24 stopnie. Warunki są gorsze w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie, gdzie występują opady deszczu. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński podkreślił, że pomoc militarna dla Ukrainy jest niezbędna i stanowi kluczową kwestię z punktu widzenia polskiej racji stanu oraz bezpieczeństwa kraju. Lider ugrupowania oświadczył również, że wypowiedzi Przemysława Czarnka zostaną wyjaśnione przez kierownictwo partii. W wiadomościach zagranicznych donosi się o tragicznej sytuacji na Cyprze. Trzyletni chłopiec zmarł podczas rodzinnych wakacji po upadku z czwartego piętra hotelu w miejscowości Chlorakas. Według ustaleń dziecko wyślizgnęło się z rąk ojca, który przebywał z nim oraz dziadkiem w oczekiwaniu na windę i wypadło przez otwarte okno. Ojciec chłopca, 37-letni Brytyjczyk, został aresztowany i tymczasowo zatrzymany na 8 dni w związku z oskarżeniem o nieumyślne spowodowanie śmierci. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 19 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometr pokazuje 24 stopnie Celsjusza. W centralnych i zachodnich regionach kraju, w okolicach Poznania, Wrocławia i Gorzowa, temperatura oscyluje między 24 a 25 stopniami. Na południu i wschodnim krańcu Polski odnotowano najwyższe temperatury. W Krakowie i Rzeszowie jest 26 stopni Celsjusza. Warto zwrócić uwagę na opady. Lekki deszcz występuje obecnie w Warszawie oraz w Rzeszowie. W Suwałkach temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pompa.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jak zawsze po 14:00 ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie, zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie 22 602 0068.

Pytanie dnia co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski w Gdańsku odnotowano 19 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie temperatura wynosi 24 stopnie. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Gorzowie, termometry wskazują na 25 oraz 24 stopnie Celsjusza przy suchych warunkach. Na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura sięga 26 stopni. Jednak towarzyszą jej opady deszczu. W Warszawie odnotowano 25 stopni Celsjusza oraz lekki deszcz.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Prokurator generalny Waldemar Żurek wystąpił do szefowej Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna. Według prokuratury polityk ignorował dotychczasowe wezwania do stawienia się na czynności procesowe, co zdaniem prokuratury pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli przed prawem. W zagranicznych doniesieniach oraz analizach dotyczących sytuacji międzynarodowej pojawiły się kwestie osłabienia pozycji Niemiec oraz konsekwencji Brexitu jako przestrogi dla Polski w kontekście przemian zachodniej polityki. Wśród tematów poruszanych w ramach bieżącej sytuacji międzynarodowej znalazły się także kondycja Francji jako gospodarza szczytu oraz narastające spory polsko-ukraińskie, które mają wynikać z osłabienia wpływów Rosji. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski odnotowujemy temperatury od 19 stopni Celsjusza w Gdańsku do 24 stopni w Szczecinie. W centralnej części kraju, w Poznaniu, Wrocławiu i Gorzowie, termometry wskazują wartości między 25 a 26 stopniami. Na południu oraz wschodzie kraju mamy nieco cieplej. W Rzeszowie odnotowano 27 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie temperatura wynosi 26 stopni. W stolicy, Warszawie, również utrzymuje się 26 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometry pokazują 20 stopni Kunti. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi obecnie 1019 hektopaskali. Kanto.

0: moje Radio 24.
1: Po 15 w moje Radio 24 kolejna godzina waszych pozdrowień i dedykacji. Zadzwoń i nagraj się, wybierz też piosenkę 22 602 0068. Zapraszam.

Lubimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w mojej Radio 24 jest właśnie taka.

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 19 oraz 24 stopnie Celsjusza, Pontiu. W centralnej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzawa, temperatura wynosi około 25 do 26 stopni. Na południu i wschodzie Polski odnotowujemy cieplejsze warunki. W Rzeszowie jest 27 stopni, natomiast w Krakowie oraz Warszawie występują opady deszczu przy temperaturze 26 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wydała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa lotów do Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzja zapadła w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja EASA wskazała na wysokie ryzyko w przestrzeni powietrznej regionu w związku z działaniami militarnymi wokół cieśniny Ormus oraz możliwością błędnej identyfikacji samolotów cywilnych na. Ostrzeżenie obowiązuje do 29 lipca, a jego czas trwania zależy od dalszego rozwoju sytuacji. W wiadomościach krajowych prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów: Katarzyny Ueberhan z Nowej Lewicy, Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL oraz Tadeusza Chrzana z PiS. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy kraju, w Szczecinie, temperatura wynosi 25 stopni Celsjusza, natomiast w Gdańsku jest 19 stopni. W centralnej części kraju, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują na 26 stopni Celsjusza przy suchym anturażu. Warszawa zmaga się z lekkim deszczem. Na południu Polski, w Krakowie, występuje opad, natomiast w Rzeszowie towarzyszy mu lekki deszcz oraz dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali pontowych.
1: To jest Moje Radio 24.

16, tak więc niektórzy będą już kończyć pracę, inni myślami to już w ogóle wyszli z pracy, a my postaramy się wam towarzyszyć w tych powrotach. Zapraszam serdecznie.

Uwielbiam te nowe modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego, schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4 między węzłem Balice 1 a węzłem Targowisko mogą wystąpić zwężenia jezdni po prawej lub lewej stronie z powodu prac koszenia trawy. Na drodze ekspresowej S6 na odcinku Szemut, Gdynia Wielki Kak, możliwe są zwężenia jezdni na krótkich odcinkach w kierunku Gdyni i Szczecina. Ponadto na autostradzie A4 między węzłem Przemyśl a węzłem Jarosław Wschód zamknięty jest MOB Zamiechów oraz wyłączony jest pas wyjeżdżania i wjazdu po lewej stronie w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz. Nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz moje radio.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju termometry w Gdańsku i Szczecinie wskazują odpowiednio 19 oraz 25 stopni Celsjusza. W centralnych regionach, w Poznaniu i we Wrocławiu, temperatura wynosi 26 stopni. Warszawa zmaga się z lekkim deszczem przy 26 stopniach. Na południu w Krakowie odnotowano 23 stopnie i opady, natomiast w Rzeszów temperatura wynosi 22 stopnie przy lekkim deszczu i dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie dla kraju to 1020 hektopaskali.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wydała pilne ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa lotów do Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Decyzja zapadła w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Agencja ISA wskazała na wysokie ryzyko w przestrzeni powietrznej regionu w związku z działaniami militarnymi wokół cieśniny Ormus oraz możliwością błędnej identyfikacji samolotów cywilnych NAM. Ostrzeżenie obowiązuje do 29 lipca, a jego czas trwania zależy od dalszego rozwoju sytuacji. W wiadomościach krajowych prokuratura złożyła wnioski o uchylenie immunitetów trojga posłów: Katarzyny Ueberhan z Nowej Lewicy, Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL oraz Tadeusza Chrzana z PiS. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 19 do 25 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w okolicach Poznania i Wrocławia, termometry wskazują 25 stopni Celsjusza. Kunti. Warunki są bardziej zmienne na południu i wschodzie. W Warszawie odnotowujemy 27 stopni Celsjusza i lekki deszcz. W Krakowie temperatura wynosi 23 stopnie przy opadach, a w Rzeszowie mamy 21 stopni Celsjusza z lekkim deszczem. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1019 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał zwierzy mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie, a jeden w międzyżurdach węzła Żory i węzła Rybnik w kierunku Gliwic występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Jedlanka barak prace budowlane spowodowały zablokowanie prawego pasa ruchu w kierunku Krakowa. Na drodze S6 przy węźle Koleczkowo ze względu na imprezę sportową zamknięte są łącznice wjazdowe oraz zjazdowe. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe Grany w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki Ponti. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 19 do 25 stopni Celsjusza przy suchym niebie. W centralnej części Polski, w Poznaniu i Wrocławiu, termometry wskazują 25 stopni. Warunki są nieco gorsze w stolicy oraz w południowej części kraju. W Warszawie mamy 27 stopni i lekki deszcz, natomiast w Krakowie 23 stopnie przy opadach, a w Rzeszowie 21 stopni z lekkim deszczem. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza.

Oh!

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Waldemar Żurek skierował do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry, co potwierdziła rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara. W innym temacie prokuratura podjęła kroki wobec Grzegorza Brauna, panci. Polityk był pięciokrotnie wzywany do prokuratury i choć początkowo stawiał się na wezwania, ostatecznie opuszczał spotkania lub przestał pojawiać się przed prokuratorami. Prokurator Anna Adamiak uznała takie zachowanie za lekceważenie postępowań. W związku z tym wystąpiono do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Braunowi zarzuca się m.in. naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej oraz szereg innych wykroczeń podczas incydentu w szpitalu w Oleśnicy. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Średnie ciśnienie w kraju wynosi 1019 hektopaskali PON/TO. W północnej części Polski, w Gdańsku, odnotowano 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie termometry wskazują 25 stopni. W Poznaniu temperatura wynosi 26 stopni. Warszawa mierzy 27 stopni z lekkim deszczem. Na południu we Wrocławiu i Krakowie jest 25 stopni, przy czym w Krakowie występują opady. Na wschodniej granicy kraju w Rzeszowie odnotowano 19 stopni z lekkim deszczem, a w Suwałkach 21 stopni.

0: Moje Radio 24.
1: Minęła 18. Słuchasz popołudniowego programu w Moje Radio 24, a już za godzinę przeniesiemy się nad Mazowsze.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a węzłem Korczowa, utrudnienia spowodowane są pracami związanymi ze zmianą organizacji ruchu, co skutkuje zajęciem pasa szybkiego konu. Ponownie na autostradzie A4, między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzychowic, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

A w moje Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

Siedzisz teraz w pracy przy komputerze, w aucie, a może w domu i wszystko wygląda podobnie jak wczoraj. Ale każda taka chwila to kawałek życia, który właśnie leci. Więc jeśli możesz zrobić jedną rzecz lepiej, to zadbaj o tło. My to tło ogarniamy, a ty rób swoje.

0: moje. Radio 24.
1: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski temperatura w Gdańsku wynosi 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie odnotowano 25 stopni. W centralnej części kraju termometry wskazują odpowiednio 26 stopni w Poznaniu oraz 24 w Gorzowie. Na południu we Wrocławiu i Krakowie temperatura wynosi 25 stopni, przy czym w Krakowie występuje opad deszczu. Wschodnia część kraju oferuje chłodniejsze warunki. W Suwałkach mamy 21 stopni, a w Rzeszów 19 stopni przy lekkim deszczu. W Warszawie odnotowano 27 stopni Celsjusza i lekki opad tanął. Średnie ciśnienie dla kraju wynosi 1019 hektopaskali. Komin.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Waldemar Żurek skierował do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry, co potwierdziła rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara. W innym temacie prokuratura podjęła kroki wobec Grzegorza Brauna. Panci. Polityk był pięciokrotnie wzywany do prokuratury i choć początkowo stawiał się na wezwania, ostatecznie opuszczał spotkania lub przestał pojawiać się przed prokuratorami. Prokurator Anna Adamiak uznała takie zachowanie za lekceważenie postępowań. W związku z tym wystąpiono do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie polityka przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Braunowi zarzuca się m.in. naruszenie nietykalności cielesnej ginekolog Gizeli Jagielskiej oraz szereg innych wykroczeń podczas incydentu w szpitalu w Oleśnicy. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki. Na północy, w Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni, natomiast w Szczecinie jest 23 stopnie. Kunci. W centralnej części kraju, w Poznaniu mamy 25 stopni, a w Warszawie 26 stopni, przy lekkim deszczu. Po południowym zachodzie, we Wrocławiu termometry wskazują 24 stopni Kantoni. Warunki na południu i wschodzie są bardziej zmienne. W Krakowie pada i jest 24 stopnie, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 19 stopni przy lekkim opadzie. W Suwałkach oraz w Gorzowie odnotowano odpowiednio 22 i 25 stopni Celsjusza.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto

0: Miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: moje. Radio 24.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest staw górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, by skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To 3 zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco dalej, w Jaszowicach i Milejowicach, starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. 4 linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Jarosław Kaczyński zapowiedział, że kierownictwo Platformy Obywatelskiej wyjaśni różnicę między oficjalnym stanowiskiem partii a wypowiedziami Przemysława Czarnka na temat wsparcia militarnego dla Ukrainy. Ambasador Ukrainy w Polsce podziękował liderowi PiS za dotychczasowe wsparcie. Kaczyński zaznaczył jednocześnie, że podtrzymuje swój sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, jeżeli kraj ten będzie promował kult UPA. A. Wypowiedź Przemysława Czarnka o konieczności wstrzymania finansowania zbrojeń na Ukrainę została skrytykowana przez członków rządu. W Piasecznie pięcioro radnych wystąpiło do burmistrza o informacje dotyczące możliwości uprzywilejowanego dostępu do świadczeń w miejskiej przychodni przez część radnych Koalicji Obywatelskiej. Media poinformowały wcześniej o nieprawidłowościach w Miejskim Ośrodku Zdrowia, polegających na omijaniu oficjalnej kolejki przez wybrane osoby. W związku z tym Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w celu ustalenia, czy wszyscy pacjenci mają równy dostęp do świadczeń medycznych MIDZI. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w Gdańsku, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie odnotowano 22 stopnie. W centralnej Polsce, w Poznaniu mamy 24 stopnie, a w Warszawie panuje temperatura 25 stopni przy lekkim deszczu. Na południu kraju, w Krakowie, termometr pokazuje 23 stopnie i występują opady deszczu. Z kolei na wschodzie Polski w Suwałkach jest 21 stopni Celsjusza, a w Rzeszów 20 stopni przy lekkim deszczu.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów, niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w 2 minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: pościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23:00.

0: Moje Radio 24.
1: Po 20 na naszej antenie to czas na historię jednej piosenki w wielu odsłonach. Posłuchaj koniecznie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: Historia jednej piosenki.
1: Są piosenki o trunkach, a są piosenki o człowieku, który próbował w nich utopić własne demony. Whisky, napisane przez Ryszarda Riddla i skomponowane przez Adama Otrębę, to niby historia fikcyjnego Billego, imprezowego rozbitka marzącego o ucieczce z życia na kacu. Tyle, że każdy, kto choć raz wsłuchał się w Riddla naprawdę, zrozumiał. Billy to nie postać, Billy to lustro. Riddle nigdy nie udawał, że prowadzi wojnę z czymś mniejszym niż całe piekło uzależnienia. Dlatego Whisky nie jest piosenką o piciu. Jest o tęsknocie za normalnością, której bohater nigdy nie mógł dosięgnąć. O marzeniu, że kiedyś uda się założyć rodzinę, być jak wszyscy i odłożyć gitarę i przyzwyczajenie do bycia outsiderem. W wersjach granych przy ognisku refren stawał się żartem, ale dla tych, którzy znali Riddla bliżej, był modlitwą. Smutną, prawdziwą i nie do podrobienia. Tak, będzie gitara, będą komary, będą fałsze i próby trafienia w tonację. A za każdą z nich stoi chłopak, który tylko chciał być kochany trochę bardziej niż jego własne słabości. W mojej Radio 24 Whisky Jam.

0: historia jednej piosenki.
1: Polska, rok 1998. Polska wciąż pachnie styropianem, klatkami schodowymi i papierosowym dymem. Na ulicach glany, powyciągane swetry i poczucie, że do tego świata nie wszyscy pasują. Właśnie wtedy Pijama Porno wypuszcza piosenkę, która szybko staje się hymnem tych, co nie do końca. Do nieba wzięci. Wielu próbowało doszukać się tutaj wielkiej tragedii albo historii z pierwszych stron gazet, ale Krzysztof Grabowski, jak to on, nigdy nie prowadzi słuchacza za rękę. To nie jest piosenka o katastrofie, to opowieść o dwojgu ludzi z marginesu. O kochankach, którzy spotykają się po ciemku, nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że tam jest bezpiecznie. To piosenka o katastrofie. On, typ, którego życie raczej nie rozpieszczało. Ona, dziewczyna z innego porządku świata, z własnymi zasadami i własnym zapachem codzienności. Razem tworzą mikrokosmos, który trwa zaledwie kilka godzin. I to w zupełności wystarcza. Do nieba wzięci nie obiecują wieczności, nie sprzedają bajki o wspólnym kredycie i firankach. To pochwała ucieczki. Chwili, gdy świat na moment przestaje się interesować tym, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Radio gra tylko dla nich, reszta rzeczywistości może poczekać. Dziś, słuchając tego utworu, nie szukamy w nim faktów. Szukamy zapachu klatek schodowych, smaku taniej wolności i tej krótkiej myśli, że przez moment było dokładnie tam, gdzie trzeba. W moje Radio 24, Pijama Porno dla wszystkich kochanków, którzy najlepiej czują się w cieniu. Do nieba wzięci.

0: jednej piosenki.
1: Lata 90. Transformacja, Ortaliony, nowa rzeczywistość. Lady Punk po turbulencjach i amerykańskiej przygodzie Jana Borysewicza wraca z albumem Nana. I wtedy pojawia się ten utwór. Na co komu dziś, to nie jest piosenka o miłości. To hymn pokolenia, które nagle zorientowało się, że czas ucieka szybciej, niż się wydawało. Panasewicz śpiewa tu z taką chrypą, jakby opowiadał to wszystko przy barze o 5 nad ranem. Za muzykę odpowiada Jan Borysewicz, za tekst Andrzej Mogielnicki. Ten duet znów trafił w punkt. To refleksja o tym, co zostaje, gdy gasną światła sceny i milkną oklaski. Teledysk, surowe, jasne wnętrze, bez przepychu, idealnie współgrające z tekstem o tym, że czasu nie kupisz. A ten charakterystyczny motyw gitarowy, obowiązkowy punkt ognisk i dancingów od Bałtyku po Tatry. Szczęście i tak cię znajdzie. Może dlatego ten numer do dziś boli i leczy jednocześnie. Lady Punk w wersji szczerej, bez pudru. Moje Radio 24, Janusz Panasewicz i Jan Borysewicz. Rok 1994, na co komu?

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23. To jest moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

0: całej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. To jest moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.